Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Пробували си осмисловлювати, що це забиття, яким є Євхаристія, не повинно означати для кожного священника. І то нам допомагає переживати Євхаристію в такий більш особистий спосіб, такий дуже емоційний спосіб, можна так сказати. Євхаристію можна по-різному переживати. Священник також може бути усталим, може бути в рутині, наприклад, може його відправляти в спосіб такий механічний, можна так сказати. Це є зрозуміле, але часами są takie momenty takiej osobliwej błogodacji, a to jest błogodacz, którą otrzymujesz od Boga, kiedy ty sobie uzmysłowujesz, co trzymajesz w tej ręce swojej, prawda? Jakie słowa ty wyobrażasz i co te słowa znaczą? Że jest to ciało, które będzie wydane za nasze grzechy, i krow, która będzie nas obmywała z ich naszych grzechów. I uzmysłowić sobie przede wszystkim tu osobistą, dużo osobistą odnoszenie do Jezusa Chrystusa, poczuty Jego miłów, która wyraża się w Eucharystii, to pomaga nam dużo silno переживати цю Євхаристію. Хотілося б, щоб кожен так переживав цю Євхаристію, але, ну, на жаль, не завжди це є можливе. І то виникає з такого простого факту, що ми не піклуємося так дуже уважно нашу вірою, щоб наша віра зростала, щоб в нашій вірі ми могли почувати, бачити, розуміти, як він є нам близький. Як ти зрозумієш, що там є присутній Ісус Христос, цей, який своє життя віддав на хресті, якщо ти почуєш, що jest to ta żertwa, która tebe spasaje i poczujesz, jak blisko chce być Jezus Chrystus, bo on w Świętej Komunii jest to tak najbliższy, taki głęboki moment, w którym my możemy nie tylko poczuć, ale zjednać się z Nim tak głęboko. I to jest rzecz, która duży czas to nam wtikaje w nas, znikaje gdzieś w nas. Spowiadają, że często na Eucharystii w taki sposób trochę, no, ja nie chcę skazać magiczny, ale w taki sposób cudowny, to jest nadzwyczajną, mistyczną. To też jest prawda, że jest to mistyczne, ale nie możemy spoglądać na Eucharystię w sposób taki, jakby skazać, buduczy porucz Eucharystii. Tutaj jest jasiennik, który odprawia służbę Bożą, a ja tylko taki gledacz, który spowiadaje na co i przeżywaj może bliższe ci Eucharystii, kiedy przyjmuje się tej przyczasce, bo tam nie są modlitwy, które pomagają nam upokoryć się i skazać, oto ja, niedostojny grzesznik, stoję przed Tobą i chcę, Gospody, żeby Ty przyszedł do mojego serca i przyjmił to serce na podobie Twojego serca. No, takie modlitwy pomagają, ale my przeżywający modlitwy dopiero w moment przyjęcia Świętego Przyczastia, a chciałoby, żeby cała Eucharystia była. No, jedynie świaszczenik w czasie Eucharystii może trzymać w rukach ciało Jezusa Chrysta i krew Jezusa Chrysta. Tylko styki świaszczenik. Czasami może to być jakiś akolita, to znaczy ludyna wyznaczy nazwisko do tego, żeby rozdawać święte przyczastie, ale moment konsekracji, to znaczy moment ten, w którym